0: Mija 12.
1: 2000 FM, the many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Polish.
0: Dzień dobry, słuchacze polskiej audycji radia Tu Triple O FM. Wita bardzo serdecznie Artur Rumianek. Zapraszam na dzisiejszy polski program przygotowany przez Beatę Rumianek i zachęcam do pozostania z nami przez najbliższą godzinę.

z cyklu opowieści Smoka Wawelskiego Żona bez ślubu, król bez Polski, rzecz o grabuli. Żony polskich królów zazwyczaj łatwo policzyć. Był ślub, były dokumenty, posag, uroczystości, biskup, półdworu, kilku kronikarzy, którzy skrupulatnie zanotowali, kto z kim, kiedy i za ile. Ze Stanisławem Augustem Poniatowskim sprawa wygląda nieco gorzej. Oficjalnie ostatni król Polski nigdy się nie ożenił. Nieoficjalnie miał u boku kobietę, z którą doczekał się dzieci i która pozostawała przy nim nawet wtedy, gdy nie było już ani tronu, ani Rzeczpospolitej, ani specjalnie czego zazdrościć. Nazywała się Elżbieta Grabowska z domu Szydłowska. Czy była jego żoną? Smok Wawelski po kilku stuleciach obserwowania ludzi nauczył się jednej rzeczy. Jeśli po 200 latach historycy nadal zaczynają zdanie od prawdopodobnie, należy natychmiast zagotować wodę na herbatę, bo opowieść będzie dobra. Elżbieta przyszła na świat w 1748 lub 1749 roku jako córka Teodora Kajetana Szydłowskiego, późniejszego wojewody płockiego i Teresy Witkowskiej. Nie była więc dziewczyną znalezioną przez króla przy studni, jak lubią czasami przedstawiać podobne historie autorzy romansów. Pochodziła ze szlachty, choć daleko jej było do pozycji najpotężniejszych magnackich rodów. 14 stycznia 1769 roku wyszła za Jana Jerzego Grabowskiego, generała i marszałka Konfederacji Słudzkiej. Elżbieta była w wieloletnim związku ze Stanisławem Augustem. Mąż Elżbiety pozostawał przy tym żywy aż do 1789 roku. Stanisław August był do Grabowskiej bardzo przywiązany. Muzeum Narodowe w Warszawie przechowuje jej miniaturę i przypomina, że król w listach nazywał ją czule moją grabulą. Elżbieta miała silny charakter, była blisko monarchy i utrzymywała dobre kontakty m.in. z rosyjskim ambasadorem Jakowem Bułhakowem. Dyplomaci doskonale rozumieli, że czasami najkrótsza droga do króla nie prowadzi przez salę tronową, lecz przez osobę, której król ufa. Grabowska nie cieszyła się szczególną sympatią dworu, przypisywano jej chciwość, zamiłowanie do prezentów, zbyt duży wpływ na monarchę, a nawet udział w nakłanianiu go do przystąpienia do Konfederacji Targowickiej. Z tym ostatnim trzeba jednak uważać, w źródłach widać jej aktywność polityczną oraz kontakty z królem również po Targowicy, ale przedstawienie jej jako kobiety, która szepnęła Poniatowskiemu do ucha Stasiu podpisuj, jest zdecydowanie zbyt wygodnym uproszczeniem jednej z najtrudniejszych decyzji jego panowania. Pozostaje jednak pytanie najciekawsze. Czy grabula została żoną króla? Według tradycji Stanisław August miał potajemnie zawrzeć z nią małżeństwo morganatyczne, czyli takie, które nie dawało małżonce praw wynikających z pełnoprawnego związku dynastycznego. Tyle, że istnieje pewien drobiazg. Nie mamy pewnego dokumentu ślubu. Co więcej, niektóre przekazy umieszczają ceremonię około 1784 do 1785 roku. Byłby to wyczyn dość śmiały, ponieważ mąż, Jan Jerzy Grabowski, żył jeszcze w najlepsze. Gdyby ślub naprawdę wtedy zawarto, zamiast romantycznej tajemnicy, mielibyśmy po prostu bigamię. Istnieje opowieść, że dokument małżeństwa widziano, lecz później zaginął. Nie rozwiązuje to sprawy, bo historia zna zdumiewającą liczbę niezwykle ważnych dokumentów, które zawsze widział ktoś, kto akurat nie może nam ich pokazać. Do tego dochodzi świadectwo Wieridianny Fischerowej, pamiętnikarki znającej ludzi z tego środowiska. Według niej pogłoski o małżeństwie rozpowszechniły się dopiero po śmierci Poniatowskiego, a miała je podsycać sama Grabowska. Dlatego najbezpieczniej mówić o niej jako o domniemanej morganatycznej żonie króla, a nie bezspornie o ostatniej królowej Polski. Ale być może najciekawsze w tej historii wydarzyło się dopiero wtedy, kiedy skończyła się polityczna atrakcyjność bycia przy królu. W 1795 roku Stanisław August abdykował. Nie miał już korony, państwo właśnie zniknęło z mapy, a jego pozycja przypominała stanowisko prezesa firmy, którą przed chwilą zlikwidowano wraz z budynkiem. Elżbieta została. Towarzyszyła mu po upadku Rzeczpospolitej i znalazła się przy nim również na ostatnim etapie życia w Petersburgu. Stanisław August zmarł tam 12 lutego 1798 roku. Ona wróciła później do Warszawy. Zmarła w 1810 roku i została pochowana na dawnym cmentarzu świętokrzyskim w Warszawie. Nie wiemy więc, czy Elżbieta Grabowska rzeczywiście została żoną ostatniego króla Polski. Wiemy natomiast coś innego. Kiedy Poniatowski miał pałace, ordery, ambasadorów, koronę, kobiet wokół niego nie brakowało. Kiedy zabrakło Polski, tronu i całego królewskiego blichtru, grabula
nadal była obok. Dlatego po ponad 200 stuleciach pytanie, czy mieli akt ślubu, czy trochę jest, okazuje się trochę mniej ważne, niż mogłoby się nam wydawać.

Choroby, nerwica frontowa, fatalne warunki i nieustanny ostrzał wyniszczały alianckich żołnierzy walczących we Włoszech. Niektórzy nie wytrzymywali i uciekali z frontu, choć za dezercję groziły wieloletnie wyroki. Jeden ze skazanych na 20 lat żołnierzy miał jednak prostą odpowiedź. Więzienie dawało mu przynajmniej szansę przeżycia wojny. Dane te poniższe pochodzą z książki Jamesa Hollanda pod tytułem Monte Cassino 1944. Choroby, zaburzenia neuropsychiatryczne i niskie morale były tylko kilkoma z wielu powodów i wyzwań, przed jakimi stali alianccy dowódcy we Włoszech, w tym również dowódca 5. Armii, którego żołnierze dźwigali na swoich barkach główny ciężar walk od początku roku, a także wcześniej, pod koniec 1943 roku. Liczba ludzi cierpiących na choroby przenoszone drogą płciową nie malała, natomiast przybywało przypadków nerwicy frontowej. Generał Devers napisał 24 lutego do Clarka, aby wyrazić swoje obawy. Statystyki wykazują, że obecna liczba przypadków neuropsychiatrycznych w 5. Armii to 66 na 1000 rocznie. To o wiele za dużo, a chociaż ciągłe napięcie wywołane walką ma efekt skumulowany, który powoduje, że ludzie się załamują, uważa się, że staranny dozór ze strony lekarzy pozwoli zredukować ten odsetek. Dowódcy jednostek i lekarze muszą zwracać większą uwagę na rozpoznawanie przemęczenia i przewidywać takie przypadki, zanim rzeczywiście wystąpią. Ale jak Clark miał rozwiązać ten problem, skoro szefowie połączonych sztabów domagali się szybkiego przełamania linii Gustawa i ustawicznie podkreślali znaczenie wkroczenia do Rzymu przed rozpoczęciem Overlord? Co więcej, jak lekarze mogli nadzorować żołnierzy tkwiących w deszczu i zimnie na szczycie Monte Cassino lub w przesiąkniętym wodą rowie irygacyjnym pod Anzio, zwłaszcza kiedy następowała tak wielka rotacja oficerów, czyli tych właśnie ludzi, którzy mieli przewidywać przypadki nerwicy frontowej? Takich problemów nie mogło rozwiązać rozporządzenie napisane w przyjemnym otoczeniu pałacu w Kasercie. Morale jednak pozostawało palącą kwestią. Pod wieloma względami trudno było przewidzieć, jak będzie się trzymał szeregowiec z Białego Miasta w Teksasie, taki jak na przykład Ralph Chaffs. Człowiekowi, który znajduje się pod nieustannym ostrzałem, do którego strzelają, który widzi rozrywanych na strzępy przyjaciół i wyprute wnętrzności, ciężko jest to znosić, ale doświadczenie staje się jeszcze straszniejsze, kiedy tkwi się na zboczu góry we Włoszech albo w rowie pod Anzio zimą, na mrozie, w śniegu i deszczu. Sierżant Audie Murphy poszedł nocą na patrol, żeby rozpoznać ruchy wojsk niemieckich przed operacją, lecz po powrocie odkrył, że jeden z jego ludzi, Thompson, zniknął. Murphy sprawdził w punkcie opatrunkowym, ale nie było tam jego kolegi wśród rannych. Później po 3 dniach znaleziono Thompsona ukrywającego się w opuszczonej chacie daleko na tyłach. Dezerter, zanotował Murphy, został aresztowany i osadzony w więzieniu wojskowym. Murphy domyślał się, że puściły mu nerwy i nie mógł już dłużej wytrzymać. Thompson stanął przed sądem wojennym, a Murphy'ego powołano na świadka. Podczas rozprawy Murphy mówił krótko i rzeczowo. Thompson został skazany na 20 lat pozbawienia wolności. Później Jeep odwiózł dezertera do więzienia, a Murphy zabrał się razem z nim, ponieważ jechał w tym samym kierunku. Usiadł obok Thompsona i powiedział, że mu współczuje. Współczujesz mi? To ja współczuję tobie, odparł Thompson. Dostałem tylko 20 lat. Jeśli odsiedzę cały wyrok, będę miał 39, kiedy wyjdę. A co się stanie z tobą? No cóż, biedny, ty wracasz na front. Poślą cię do ataku. Jeśli przeżyjesz, znowu poślą cię do ataku. I będą cię posyłać do ataku, dopóki nie zginiesz. Co to jest 20 lat w porównaniu z trupem? W związku z rosnącą liczbą dezercji Aleksander napisał 18 lutego do Wilsona o możliwości przywrócenia kary śmierci, która została zniesiona w brytyjskich siłach zbrojnych po ostatniej wojnie. Wyrok więzienia za dezercję utrzymywał, lecz jest nieskuteczny. Po pierwsze, człowiek wie, że po jakimś czasie wyrok prawdopodobnie zostanie zawieszony, a po drugie, liczy na generalną amnestię po zakończeniu wojny. W tym czasie w Neapolu około 450 spraw czekało na rozpatrzenie przez sądy wojskowe. Aleksander nie proponował powrotu do bardzo surowych metod z poprzedniej wojny, tylko do zaostrzenia kar za dezercję. Zdawał sobie jednak sprawę z tego, że zniesienie kary śmierci raczej nie da się odwrócić, bądź co bądź gabinet wojenny zastanawiał się na tym w czerwcu 1942 roku i odłożył kwestię na później. Alex zachęcał jednak Wilsona, aby zapowiedział znacznie surowsze kary za dezercję i podał to do powszechnej wiadomości.
Jak wykazały jednak niedawne badania, najczęstsze powody dezercji były takie, że ludzie uważali, iż będą musieli walczyć bez przerwy zbyt długo, albo zostali przydzieleni do nieznanych pułków czy batalionów, w których nie mieli kolegów. Dwa pierwsze miesiące w 1944 roku przyniosły niesłychane natężenie walk na frontach 5. Armii w strasznych warunkach. Jednym ze sposobów na zredukowanie dezercji, z czego Aleksander też dobrze zdawał sobie sprawę, było zapewnienie żołnierzom odpoczynku. Teraz przy padającym nieustannie deszczu ze śniegiem oraz powstającej na obu frontach stagnacji i przy rosnącym poparciu dla tego teatru działań wojennych ze strony szefów połączonych sztabów, chwila wytchnienia wydawała się bardzo dobrym pomysłem. Dane te pochodzą z książki Jamesa Hollanda Monte Cassino 1944. To był

Kiełbasa to jeden z najstarszych wyrobów mięsnych w kulturze euroazjatyckiej. O starożytnej sławie tego specjału najwybitniej świadczy to, że znalazł się on w centrum pewnej sceny w Odysei Homera. Kiełbasa jest potrawą, u której historia sięga co najmniej 4000 lat wstecz i której znaczenie w kulturze śródziemnomorskiej odnotował już Homer w swojej Odysei. Podstawowa receptura produkcji kiełbasy praktycznie nie zmieniła się od czasu starożytnej Mezopotamii, a kluczowe zasady jej wyrobu znajdują odbicie w języku. W polskiej kulturze nazwa kiełbasa pojawiła się w średniowieczu. Popularny mięsny przysmak do dziś pozostaje jednym z najważniejszych elementów naszej tradycji. Gdy po wieloletniej tułaczce Odyseusz powraca w końcu do Itaki, nie oznacza to końca jego kłopotów. Przed nim jeszcze ostateczna rozprawa z ponad setką zarodników Penelopy, żony Odysa. Mężczyźni przekonani o śmierci jej męża wywierają na nią matrymonialną presję, a przy okazji świetnie bawią się jako goście w jego domu. Aby lepiej zorientować się w sytuacji, Odyseusz z pomocą Ateny pojawia się tam w przebraniu żebraka i natychmiast staje się przedmiotem kpin apsztyfikantów dowodzonych przez brutalnego i pysznego Antinosa. W pieśni 18 Odysei Homera pojawia się inny żebrak, zarozumiały Iros, który bierze Odysa za konkurenta i wyzywa go na pojedynek, nieświadom tego, że ma do czynienia z prawdziwym zabijaką. Dla nudzących się zalotników to prawdziwa gratka. Natychmiast organizują coś w rodzaju mini turnieju żebraczego z nagrodami. W klasycznym polskim przykładzie Lucjana Siemińskiego czytamy: i Antino i tak mówił do gachów gromady: słuchajcie mnie, druhowie, widzicie tam ano kozią kiszkę, krwią zsiadłą i tłuszczem nadzianą, jak się smaży na węglach dla nas do wieczerzy. Owóż wygrywający jeden z tych szermierzy może przyjść, wybrać kiszkę podług woli swojej i zawsze jadać z nami, lecz już nie postoi w tych progach, odkąd inny z natrętnych żebraków. Iros oczywiście przegrywa potyczkę i nie tylko odchodzi głodny i pobity, lecz także traci na zawsze prawo wstępu do domu Penelopy. Odyseusz zaś, wciąż nierozpoznany, otrzymuje obiecane trofeum, czyli kozią kiszkę z krwią i tłuszczem. Frykas ten to nic innego jak kiełbasa w swej najbardziej tradycyjnej formie, poświadczonej już od ponad 1000 lat przez homerycką Odyseję. Zgodnie z dzisiejszą słownikową definicją, kiełbasa to wędlina z rozdrobnionego mięsa w osłonce z jelita zwierzęcego lub sztucznej. Najwcześniejsza wzmianka o produkcie tego rodzaju, dania ze zwierzęcego jelita napełnionego farszem, wyryta została na glinianej tabliczce w Mezopotamii około 4000 lat temu. Jak widać z porównania współczesnego opisu i starożytnego tekstu, podstawowy przepis na kiełbasę nie zmienił się co najmniej od 40 wieków. Od zawsze więc do wyrobu tego przysmaku używa się osłonki jelitowej, przy czym z różnic w tłumaczeniu Odysei wynika, że u Homera słowo określające ową osłonkę nie było całkiem precyzyjne. Pewny jest tylko gatunek bydła, które użyczyło swych wnętrzności. To koza. Warto zwrócić uwagę, że w starożytnych Chinach kiełbasę robiło się właśnie z koziny lub jagnięciny. Najwcześniejsza wzmianka o produkcie tego rodzaju, daniu ze zwierzęcego jelita napełnionego farszem, została wyryta na glinianych tabliczkach w Mezopotamii. W przekładzie Jana Parandowskiego mamy żołądki kozie napełnione krwią i tłuszczem, podobnie u Antoniego Libery, w którego spolszczeniu znalazły się wyborne kozie żołądki pełne tłuszczu i krwi, oraz u Roberta Chodkowskiego, który w swoim tłumaczeniu z 2020 roku pisze: kozie żołądki krwią wypełnione i tłuszczem. Z kolei Stanisław Mleczko idzie tropem Siemińskiego i proponuje kiszki koźlęce krwią nadziewane i sadłem. Faktem jest, że w starożytnych przepisach oraz innych źródłach greckich i rzymskich, był to rarytas obu cywilizacji, można znaleźć zarówno zapisy o jelicie, jak i o żołądku. Słowo kiełbasa pojawiło się w polszczyźnie jeszcze w średniowieczu i jest prawdopodobnie kontynuacją zrekonstruowanego prasłowiańskiego wyrazu kłbasa. Ten zaś mógł się wziąć od kłby, oznaczającego wypukłego, coś wypukłego i pękatego. Hipotezę tę uprawdopodobnia fakt, że bliźniaczo brzmiące nazwy występują w innych słowiańskich językach. Od kiełbasy pochodzą też nieużywane już określenia kiełbaśnik, ten, kto robi lub sprzedaje kiełbasę, i kiełbodziej, czyli narzędzie do nadziewania kiełbas. Na początku XIX wieku Samuel Linde w swoim słowniku języka polskiego notuje ponadto słowa, które bardziej oddają istotę produkcji kiełbasy: nadziewanka i kiszka nadziewana. W
Wracamy więc tutaj do tematu wnętrzności, który narzuca się każdemu świadomemu konsumentowi kiszek. Kiełbasa bez jelita, używamy również słowa flak, nie mogła być uznawana za prawdziwą kiełbasę, aż do czasu osłonek z tworzyw sztucznych. Na tej okoliczności bazuje zagadka numer 66, zamieszczona w tomie Wieczory zabawne, czyli rozrywka dla dam i kawalerów z 1805 roku. Co jest, co w brzuchu po dwa razy będzie, przecież to lubią i zjadają wszędzie. Na potwierdzenie tego umiłowania przywołujmy jeszcze dwa fakty kulturowe. Pamiętajmy, że to właśnie smaczna, tłusta kiełbasa jest podstawowym składnikiem święconki, a potem ląduje na wielkanocnym stole przed wyczerpanymi Wielkim Postem Polakami. Nie przypadkiem jest też, że gdy chcemy podkreślić, jest ekskluzywna, jest jak jakaś rzecz, mówimy dla niej o niej nie dla psa kiełbasa.

0: A teraz, jak zwykle mniej więcej o tej porze, w polskiej audycji Czas na Wiadomości.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia. Wita Państwa Beata Rumianek. Do 547 wzrosła liczba zabitych wskutek gwałtownej powodzi, które nawiedziły himalajskie tereny Nepalu i Chin, podała w piątek nepalska policja. W Kostnicach w Nepalu brakuje miejsc, zaginionych jest 977 osób, a poszukiwania obejmują nawet dystrykty oddalone o dziesiątki kilometrów od miejsca katastrofy. Potężna lawina błotna wywołana przez zerwanie się fragmentu lodowca zeszła w środę na rzece Bodekosi w rejonie Rasuwa przy granicy z Chinami. Fala niosła wodę i gruz w dół systemu rzecznego Trishuli. Jak zauważył dziennik The Kathmandu Post, skala katastrofy wciąż rośnie, ponieważ zwłoki ofiar wyławiane są z rzek w odległych regionach. Dziesiątki kilometrów od miejsca katastrofy, m.in. w dystryktach Chitwa i Navalparasi. Król Norwegii Harald V zmarł w piątek o godzinie 6.35 w Oslo, poinformował dwór królewski. 89-letni król był najstarszym panującym monarchą w Europie. Tron obejmie jego 53-letni syn, książę koronny Hakon. Do roli monarchy przygotowywał się przez ponad 3 dekady. Zna konstytucyjne mechanizmy państwa, ma doświadczenie dyplomatyczne i wojskowe, a przez wiele lat wielokrotnie zastępował ojca w obowiązkach głowy państwa. W Norwegii cieszy się dużym zaufaniem społecznym. Jego panowanie rozpoczyna się jednak w trudnym momencie. Kryzysy spotykają się i dotykają jego najbliższej rodziny i wystawiają na próbę wizerunek całej monarchii. W styczniu 1991 roku po śmierci Olafa V i objęciu trona przez Haralda, Hakon został księciem koronnym. Kilka miesięcy później, po ukończeniu 18 lat, po raz pierwszy uczestniczył w posiedzeniu Rady Państwa. Dziadek i ojciec przygotowywali go do roli króla, ale Hakon podkreślał, że samo odziedziczenie korony nie wystarcza. Musiał się sam zdecydować, czy chce podporządkować jej swoje życie. Rosja może w niedalekiej przyszłości dokonać ataku agresji przeciwko jednemu z państw NATO, licząc na wywołanie kryzysu decyzyjnego w sojuszu i podważanie wiarygodności artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, ocenił w najnowszym raporcie Instytut Studiów nad Wojną. Think Tank powołuje się na ustalenia amerykańskiego wywiadu. Zdaniem analityków, ewentualne działania Moskwy nie musiałyby przybrać formy pełnoskalowej inwazji podobnej do rosyjskiej agresji na Ukrainę. Moskwa może jednak zdecydować się na punktowe uderzenia rakietowe, atak dronowy lub wtargnięcie sił lądowych na ograniczoną skalę. Szczególnie narażone są Estonia, Łotwa i Litwa. Rosja po raz pierwszy użyła zmodernizowanego pocisku balistycznego 9M723-2 o nazwie kodowej Iskander-1000. Został on użyty podczas jednego z połączonych ataków rakietowych na Kijów tego lata, poinformowało ukraińskie Ministerstwo Obrony. Nowy pocisk różni się od podstawowego modelu tym, że ma większy silnik, co zwiększa jego zasięg. Jest zdolny do rażenia celów w odległości do 550 km. Jezioro Ontario, najmniejsze z kompleksu 5 wielkich jezior Ameryki Północnej, ma nową nazwę, a przynajmniej według Donalda Trumpa, który podpisał rozporządzenie o zmianie jego nazwy na Jezioro Ameryka. Zmieniamy nazwę Jeziora Ontario ze skutkiem natychmiastowym na Jezioro Ameryka. Stanie się to natychmiast, gdy podpiszę zarządzenie, oznajmił Donald Trump. Jako uzasadnienie podano fakt, że większość wód jeziora znajduje się po stronie amerykańskiej. Jezioro Ontario to jedno z 5 wielkich jezior na pograniczu Stanów Zjednoczonych i Kanady. Wpływa do niego rzeka Niagara, która przynosi wody z jeziora Erie, pokonując słynny wodospad Niagara. A wypływa z niego rzeka Świętego Wawrzyńca, będąca głównym szlakiem wodnym łączącym wielkie jeziora z Oceanem Atlantyckim. Przez środek jeziora Ontario przebiega granica między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi, po jednej stronie prowincją Ontario, a po drugiej stanem Nowy Jork. Trump już na początku drugiej kadencji prawnie zmienił nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską oraz przywrócił nazwę najwyższego szczytu Ameryki Denali na Alasce na Mount McKinley na cześć swojego ulubionego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Japoński Nissin, producent stojący za wynalezieniem makaronu Instant, wprowadził Cold Cup Noodle, błyskawiczny ramen, który nie wymaga użycia wrzątku. Pierwsze zapasy wyprzedały się w tydzień, choć miał wystarczyć nawet na 2 miesiące. Cold Cup Noodle trafił do sprzedaży 20 lipca w 2 smakach. Piekantne kimchi oraz kurczak z solą i cytryną. Kosztuje 307 jenów, czyli około 7 zł polskich. Cold Cup Noodle szybko stał się hitem mediów społecznościowych. Influencerzy testują go także z mlekiem sojowym i z herbatą. Popularność produktu dotarła do Hongkongu, gdzie podczas jednodniowej sprzedaży po makaron ustawiały się kolejki. Produkt powstał z myślą o chłodnych posiłkach podczas upałów. Klienci uznali jednak, że może sprawdzić się również jako żywność awaryjna, ponieważ nie wymaga dostępu do gorącej wody. Gdyby nie jedno proste pytanie, tego filmu pewnie w ogóle by nie było. Myślę o zrobieniu jakby książki telefonicznej, odpowiedział reżyser, kiedy nowy szef kinematografii zapytał go o to, nad czym obecnie pracuje. Ta książka w formie filmowej do dziś bawi kolejne pokolenia widzów i pokazuje archiwalne z perspektywy lat krajobraz Warszawy. Premiera tego filmu odbyła się 27 sierpnia 1971 roku, a to oznacza, że w tym roku Nie lubię poniedziałków w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego kończy 55 lat. Widzowie, którzy kochają polskie komedie czasów PRL-u, doskonale znają tę pełną gagów, żartów i zabawnych sytuacji, przede wszystkim pięknych ujęć Warszawy, produkcję.
0: A teraz sport i Marek Żmuda.
2: Tenis. Hubert Hurkacz wygrał turniej rangi ATP Challenge Tour na kortach twardych w meksykańskim Cancun. Polski tenisista odwrócił losy finału i pokonał najwyżej rozstawionego Argentyńczyka Sebastiana Bejza 4-6-6-0-6-3. Po tym turnieju Hurkacz znacznie awansował w rankingu ATP. Przesunął się z 69 na 46 pozycję. Iga Świątek nie obroniła tytułu wywalczonego przed rokiem turnieju rangi w WTA 1000 na kortach twardych w amerykańskim Cincinnati. Przegrała w półfinale z Amerykanką Jessicą Pegulą, rozstawioną z numerem 3, w 3 setach 5-7, 6-4, 4-6. Nie powiodło się Mai Chwalińskiej, rozstawionej z trójką. Przegrała już w swoim pierwszym meczu na turnieju rangi WTA 500 w Monterey z Amerykanką Alicją Parks. Polka wygrała pierwszego seta 6-3, przegrywając dwa następne 2-6, 2-6. Od poniedziałku w Nowym Jorku odbywają się eliminacje do wielkoszlemowego US Open 2026. O miejsca w głównej drabince wystartowało 4 reprezentantów Polski. 3 już odpadło. Katarzyna Kawa, Linda Klimowicowa i Max Kwaśnikowski. A Martyna Kubka spotka się dzisiaj w ostatniej rundzie z 16-letnią Rosjanką Krystyną Liutową. Aby dostać się do głównej drabinki, trzeba wygrać 3 pojedynki. Pozostali tenisiści poznali już przeciwników w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open. Iga Świątek zmierzy się z Chinką Xiu Wang. Maja Chwalińska trafiła na Amerykankę Taylor Townsend. Magdalena Fręch na Amerykankę Iwan Jowicz. A Magda Linette zagra z kwalifikantką. Hubert Hurkacz spotka się z Damirem Dżumhurem z Bośni i Hercegowiny, 103 w rankingu ATP, zaś Kamil Majchrzak zmierzy się z Serbem Hamadem Medjedowicem, 78 w rankingu ATP. Lekkoatletyka. W ubiegły weekend odbyła się na Stadionie Śląskim w Chorzowie Diamentowa Liga Memoriał Kamili Skolimowskiej. Polscy lekkoatleci zaprezentowali się ogólnie bardzo dobrze, a poziom światowy czołówki był znakomity. W zawodach startowało aż 11 aktualnych rekordzistów świata i 55 medalistów olimpijskich. Najlepsze występy Polaków zanotowali Klaudia Kazimierska, ustanowiła nowy rekord Polski w biegu na 1500 metrów, zajmując dopiero 4. miejsce. Piask z Krzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki była 3. Wygrała Amerykanka Alicia Johnson. Natalia Bukowiecka na 400 metrów była 4. Ewa Swoboda na 100 metrów była 5. Wygrała Melissa Jefferson-Wooden. 2. była mistrzyni olimpijska Julian Alfred. Jakub Szymański na 110 metrów przez płotki był 6. A Maria Żołdzik w skoku z wyż z rezultatem 193 cm zajęła 8. miejsce. Zawiedli nasi młodziarze. Paweł Fajdek zajął 6. miejsce, a Wojciech Nowicki 7. miejsce. Wygrał mistrz olimpijski Ethan Katzberg z Kanady. W Chorzowie polscy młodziarze wyraźnie przegrali z aktualną światową czołówką. Szczególnie Fajdek był daleko od poziomu ponad 80 metrów, który prezentował w tym sezonie. Piłka nożna. Cztery polskie drużyny rozegrały mecze rewanżowe czwartej rundy eliminacyjnej w europejskich rozgrywkach ze zmiennym szczęściem. Lech Poznań zremisował w Szwajcarii z FC Thun 2-2. W pierwszym meczu w Poznaniu Lech wygrał 7-0 i awansował do Ligi Europy. I Jagiellonia Białystok w rewanżowym meczu wygrała 2-1 z gruzińskim Tbilisi Iberia 199. W pierwszym meczu Jagiellonia wygrała 4-0 i również wywalczyła awans do Ligi Europy. Z kolei Raków Częstochowa grający w Lidze Konferencji przegrał 2-3 rewanżowy mecz u siebie z chorwackim Hajdukiem Split, a przed tygodniem w Splicie zremisował 2-2 i pożegnał się z europejskimi pucharami. Podobnie Górnik Zabrze przegrał w Monte Carlo rewanżowy mecz z AS Monaco 1-4 i odpadł z dalszych europejskich rozgrywek. Rozegrano piątą kolejkę w Ekstraklasie. Pogoń Szczecin zremisowała 2-2 z Wisłą Kraków. GKS Katowice wygrał 5-0 z Wisłą Płock. Radomiak Radom zremisował 0-0 z Zagłębiem Lubiń. Śląsk Wrocław zremisował 3-3 z Widzewem Łódź. Piast Gliwice zremisował 1-1 z Legią Warszawa. Korona Kielce zremisowała 1-1 z Motorem Lublin. I Krakowia pokonała 3-2 Wieczystą Kraków. Po pięciu kolejkach na prowadzeniu jest Legia Warszawa, drugi Górnik Zabrze. Tabelę zamyka Wieczysta Kraków i Raków Częstochowa. Siatkówka. Na odbywających się Mistrzostwach Europy w Turcji polska reprezentacja kobiet wygrała już 4 mecze w grupie A. Wygrała z Węgierkami 3-0, pokonała Łotwę 3-1, Słowenki 3-0 i Niemki 3-0. Dzisiaj zagrają z Turcją o zwycięstwo w grupie A. Turczynki również są niepokonane, ale mają gorszy bilans w setach 12-2.

Z badań austriackich naukowców wynika, że podobny gust muzyczny u par może być nie tylko oznaką dopasowania, ale też dobrym sygnałem do trwałości związku. W dodatku badania wykazały, że wspólne fascynacje dźwiękami są ważniejsze niż zgodność charakterów. Lista ulubionych wykonawców, kolekcja płyty, playlisty, wszystko to może być kluczem do znalezienia miłości. Badanie sugeruje, że szukając drugiej połówki, powinniśmy przyjrzeć się upodobaniom muzycznym drugiej osoby. On może być ekstrawertykiem, ona introwertyczką, ale to nie ma znaczenia, bo oboje kochają na przykład muzykę elektroniczną. Jeden partner może być bardziej nastawiony na sukces zawodowy, drugi mniej. Ale na koncercie ulubionego artysty schodzi to na daleki plan. Być może jeśli

Naukowcy nie kryją, że byli tym zaskoczeni. Porównywali rzeczywiste pary z losowymi pseudoparami. Ludzie z pierwszych par byli do siebie bardziej podobni niż ludzie z par losowych, tylko pod względem preferencji muzycznych. W przypadku osobowości tego nie wykryliśmy, podkreślają naukowcy. Ktoś mógłby powiedzieć, że to intuicja nie poparta twardymi danymi. Ale naukowcy podkreślają, że coś może być na rzeczy. Według badaczy niewykluczone jest, że naukowe szkiełko i oko mogą tu zawodzić, a intuicyjnej metodologii muzycznej nie należy lekceważyć. Nasze przypuszczenie jest takie, że w preferencjach muzycznych mogą kryć się tendencje emocjonalne, których nie widać wyraźnie w ogólnych kwestionariuszach osobowości. Innymi słowy, niewykluczone, że upodobania muzyczne ujawniają niuanse o naszej osobowości i stopniu dopasowania do innej osoby. Niuanse, których ankiety psychologów nie wychwycają. Być może dlatego też muzyka bywa też narzędziem kuszenia partnera. Ptaki stroszą piórka, a ludzie starannie dopracowują playlisty. Naukowcy wyniki swoich badań dotyczących przekazali wyniki swoich badań dotyczących jednej z platform randkowych. Swoje konto można tam połączyć z serwisem streamingowym, tak by inni widzieli, czego słuchamy. Jaki tego efekt? Wielu użytkowników dokonywało mistyfikacji, wciskało play tylko po to, by na ich koncie zapisały się utwory, których na co dzień i tak nie słuchają. A wszystko po to, by stworzyć określony obraz siebie, na przykład wyrafinowanego słuchacza jazzu, czy też miłośnika muzyki klasycznej. Obraz, który miałby być atrakcyjny dla potencjalnej drugiej połówki. Próbują słuchać muzyki w określony sposób właśnie po to, żeby przeciągnąć odpowiednich partnerów. Naukowcy szukają teraz kolejnych par. Zależy im na tym, by wzięli udział w badaniach ludzie z całego świata, w tym także z Polski. W przyszłości powinniśmy na przykład zbadać proces upodobniania się partnerów, bo możliwe, że wraz z upływem czasu ich preferencje muzyczne stają się coraz bardziej zbliżone. Może na przykład dlatego, że wspólnie słuchają płyt, mówią naukowcy.

jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy, jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak oddzielić nagle serce od rozumu, jak usłyszeć siebie.

0: ogłoszenia lokalne. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło nr 1 oraz Klub Gazety Polskiej imieniem Żołnierzy Niezłomnych w Sydney zaprasza wszystkie organizacje patriotyczne oraz ludzi dobrej woli do wzięcia udziału w manifestacji przed konsulatem Niemiec przy ulicy nr 100 William Street w Woolloomooloo 4 września od godziny 13 do godziny 15, wspierając żądania Polski o należne nam reparacje za straty II wojny światowej. Liczymy na szerokie poparcie. Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Zadanie Polska Platforma Medialna Świat realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja.
1: I to już wszystko, co dziś przygotowała dla Państwa Beata Rumianek. Przypomnę jeszcze adresy naszej strony internetowej www.radio2000fm.com.au, pod który warto zaglądać, między innymi by posłuchać naszych archiwalnych audycji, oraz maila radio2000fm@o2.pl, gdzie czekamy na Państwa listy. Życzę spokojnego weekendu i zapraszam do słuchania za tydzień.

bufecie. Oczami posagi drewnianej i serce ci wali, czy pamiętasz? Orkiestra powoli opada, przycicha, powiada, że zaraz. Czy pamiętasz, jak ze mną już znalazł twój wzrok, moje oczy, już sumiesz?